ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę pro.